not.

chcę bić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem.

nie potrafi określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem potartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłowi

Witam z tej strony. Witam was Elvis. Po raz pierwszy w tym roku w audycji Serytmia. Jak zwykle w tym roku, tak samo w każdą środę o 9:00 będę miał dla was porcję ciekawej muzyki. Trochę hip-hopu, trochę muzyki elektronicznej, trochę klubowej, tak jak zwykle od pewnego czasu. Dzisiaj będzie pół godzinki hip-hopowo, a pół godzinki tak atmosferycznie, drum and bassowo. Jak na razie rytmy ze stajni grupy A Tribe Called Quest. Parę płytek wygrzebałem parę dni temu i stwierdziłem, że fajnie będzie, jak puszczę na te numery, to są naprawdę dobre kawałki. A pewnie albo ich nawet nie znacie, a jak nawet je znacie, to większości nie pamiętacie. Na wejście poleciał Once Again, teraz Your Full Expression, A Tribe Called Quest.

Co do grupy A Tribe Called Quest, to opowiadałem już o niej wiele podczas jednej z moich poprzednich audycji, jakoś w zeszłym roku, dawno, dawno temu. No teraz mogę dorzucić tylko tyle, że no ogólnie grupa rozpadła się, znaczy no tak w sposób dość naturalny, jakiś tam kontrowersyjny, nagły czy kontrowersyjny, ładnych parę lat temu, ale w zeszłym roku słyszałem plotki, że mają się zejść z powrotem, zebrać do kupy i wydać jeszcze jeden album, ale jak na razie nic o tym nie słyszałem. Tymczasem dalej A Tribe Called Quest, Stressed Out.

Teraz jeszcze taka lekka namiastka tego, co będziecie mogli słyszeć w drugiej połowie audycji, czyli 15 minut projekt, ale na razie słuchamy Tribe Called Quest. Przed chwilą poleciał kawałek Stressed Out, za chwilę poleci jeden z moich ulubionych kawałków tej grupy, Lack of Lucien, taki bardziej energiczny, taki klasyczny, właśnie pompujący pozytywne wibracje hip-hop. No i w sumie myślę, że go puszczę właśnie teraz.

Przed chwilą minęła godzina 21.30, a wysłuchacie Studenckiej Agencji Radiowej, a dokładnie audycji Serytmia. To jest ostatni kawałek A Tribe Called Quest na dzisiaj, Midnight. Potem już pojedziemy z 15 minut projekt. A tak może jeszcze kilka słów, tak w sumie wypadałoby, skoro jest to pierwsza audycja moja w tym roku. Powiedzieliśmy więcej, co się będzie działo. Znaczy, jak na razie nie planuję wielkich zmian z powodu braku czasu, spowodowanym sesją i okresem przedsesyjnym. No tak mogę dać dla przykładu, że nie śpię już od 36 godzin, bo muszę napisać program na borkę. Piątkowa, mam dość inna bajka. W każdym razie zaraz po sesji, o ile starczy mi sił, spróbuję przygotować coś w stylu, znaczy mam dwie koncepcje. Przeczytałem jedną mądrą książkę, teraz jestem w trakcie czytania drugiej. Chciałbym zrobić coś w stylu historii house'u albo historii muzyki hip-hopowej, taką audycję cykliczną na kilka odcinków, tak żeby za bardzo nie nudzić, wiadomo, nie męczyć, ale przynajmniej takie najważniejsze rzeczy, żeby rozświetlić umysły wasze. Ale to zobaczymy. Tymczasem A Tribe Called Quest, Midnight. Feel out on the dome and said, come on, yo, we leaving. Came out on the scene as he told her to beep on. Saw his man stand with a blunt in his hand. You know the transition.

Prawda o Boże, co pomoże? Czemu to zrobiłeś? W krótką chwilę spierdoliłeś tyle, choć starałeś się starać. Błaga, zbrodnia i kara, ta myśl powraca wciąż jak w koszmarach. Nie takie proste, jak się może stawa, to 100% chyba nas miała to być taka niewinna zabawa. To nie kolejny dzień stracony, głupot narobiłeś dużo więcej.

To przed chwilą to był najdłuższy chillout w mieście, 15 minut projekt, teraz kawałek zatytułowany 15. Co do samej grupy to niewiele mogę powiedzieć póki co, bo niewiele o niej wiem. Usłyszałem o niej całkiem przypadkiem, oglądając chyba jakoś przypadkiem show Kuby Wojewódzkiego, w którym akurat była Kaja i oni tam grali jako taki przerywnik artystyczny. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem ten projekt, a warto dodać, że swoją płytę wydali właśnie wytwórni, której właścicielką jest Kaja. To ciekawe właśnie, że ona zmierza w takich kierunkach muzycznych, znaczy, że przynajmniej chce promować taką muzykę. No gratulacje dla niej. A tymczasem słuchamy dalej 15 minut projekt 15.

Postaram się troszeczkę pomieszać te kawałki i je lekko poskracać, bo z reguły są długie, tak co najmniej 6-7 minut mają, a zostało nam 10 minut, więc będę tak przeplatał w miarę często. A na razie Jazzy Moment, taki 1,5-minutowy przerywnik z ich pierwszej płyty 15 minut projekt.

Ja się będę powoli żegnał, już jest za 50, za chwilę przebudzenie. Ja zapraszam za tydzień, jak zwykle w środę 21. Nie wiem co będzie, ale myślę coś fajnego. Tymczasem na zakończenie Mind Confusion z wokalem Nowiki. 15 minut projekt, na razie.

be honest.

Chociaż nagle imię gwałtownie Gioconda, lecz w oknie pustka mroczna cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazylika.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

0: nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały noc.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie.

小麦啊。

daremnie chcą poklebić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi.

0: Nie zabijaj. Pozytywny festiwal przeciwko zabijaniu. Już 2 maja w Oleśnie na Opolszczyźnie zagra 15 zespołów reggae. Do tego scena soundsystemowa, warsztaty bębniarskie i wegetariańskie jedzenie. Więcej informacji www.niezabijaj.com. Olesno, 2 maja.
1: No, witajcie. Z tej strony Barti. Jak co tydzień, w sobotni wieczór zapraszamy na godzinkę z Punk Reggae Ska. Audycja mocno muzyczna, mało kontrowersyjna. Zaczynamy od fajnej rzeczy, która się zdarzyła ostatnio na osiedlu studenckim przy ulicy Trogutta, a mianowicie w klubie Radiostacja. Radiostacja? Więcej nie powiem. Ona ma jakąś dwuczłonową nazwę, nieważne. Odbył się koncert legendarnego zespołu, który się nazywa KSU. To było dzień po koncercie w Uchu. I ten koncert, z tego co się dowiedziałem, nie mógł być mocno propagowany. Taka była umowa, reklamowany, przepraszam. I może dobrze, ponieważ było trochę mniej ludzi, nie było strasznie ciasno i przyszli tylko ci, którzy chcieli przyjść, a nie przypadkowi ludzie. No i powiem tak, że zespół grał 2,5 godziny, był to 2,5 godzinny koncert. Najpierw było z 1,5 godziny ostrego grania, potem była krótka przerwa i znowu mnóstwo, tutaj godzina grania. Dalej, było bardzo fajnie. Ci, którzy byli, to wiedzą. I z tej właśnie okazji, że było KSU w klubie Radiostacja, to będzie właśnie KSU i Płyn pod prąd, czyli małe przypomnienie ostatniego środowego wieczoru w Radiostacji.

No. I tak mniej więcej było w radiostacji w ostatnią środę, tak przez 2 godziny. Ci, którzy byli, na pewno nie żałują, bo było naprawdę świetnie. Ostry, dobry punk rock. Zespół KSU nocował w DS2, czyli w tym DS-ie, gdzie mieszkam ja, gdzie mieści się studio SAR. Można było ich zobaczyć w czwartek rano. Z tego co wiem, to była ostra libacja do 4 nad ranem w pokoju 33A chyba. Kolega mi mówił, a później spali u niego w pokoju i on ich nagrał jak chrapią. Więc jak na sieci pewnie niedługo się pojawi filmik chrapiące KSU, więc jak ktoś chce, to niech ściągnie. A teraz wracając do klubu Radiostacja, który staje się chyba, mam nadzieję, że się stanie czymś podobnym do Ucha, chociaż w mniejszym wydaniu, bo warunki pewnie lokalowe i nagłośnieniowe i finansowe są trochę nie do porównania z klubem Ucho, ale miejmy nadzieję, że będzie więcej takich koncertów, bo są tego, co do tego dobre oznaki. Bo mianowicie 28 kwietnia w klubie Radiostacja wystąpi taki zespół z Redy, pochodzący z Politechniki Gdańskiej. Taki zespół, który grał na urodzinach Studenckiej Agencji Radiowej. Ten zespół nazywa się Drewno From Las. I teraz właśnie z ich płyty, którą wtedy otrzymałem, drewnianej płyty, która jest wykonana, okładka wykonana jest z drewna, poleci utwór numer 5, najlepsza piosenka według mnie, i teraz takim profesjonalnym już wykonaniem, bo ona krążyła wcześniej trochę. Piosenka nazywa się Polski Film i teraz właśnie Polski Film z nowej płyty Drewna From Las.

0: Audycja studenckiej agencji radiowej.
1: No, to było Drewno from Las z swojej nowej płyty, chyba pierwszej nawet płyty, którą wydali, takiej oficjalnej, bo jakieś MP3 zawsze krążyły po sieci, odkąd ja pamiętam. No, oni teraz będą koncertowali 28 w klubie Radiostacja, więc wszystkich chętnych zapraszam. Zespół naprawdę fajny, młody i mi swego czasu i nawet teraz przypomina właśnie trochę Doorsów z tymi ich klawiszami takimi fajnymi. No i ogólnie miałem okazję poznać zespół, więc chłopaki są bardzo fajni. Mają wokalistkę z fajnym głosem, piszącą fajne teksty, więc myślę, że warto się wybrać na koncert. Będzie na pewno fajowo. Kolejną muzyką, jaką dzisiaj dla was przygotowałem, jest zespół... Ojejku, wypadło mi z głowy. Alliance. Boże święty. Dobra, to jakby zapodam, a się w międzyczasie zastanowię, co za zespół, okej? Okay?

No, ja się tutaj trochę na początku przyczaiłem i powiedziałem, że nie wiem, co to jest, ale tak naprawdę to wiedziałem, tylko nie chciałem wam powiedzieć, chciałem wprowadzić lekkie zamieszanie. Oczywiście to był zespół Alliance, pomieszanie zespołu Pijama Porno z innymi panami. No, Boże, ja jeszcze nadal nie jestem pewien, czy to był Alliance. Sam nie wiem. Nie wiem, już taki mam mętli w głowie z tą piosenką, z tymi dwoma piosenkami. Ale w każdym razie były fajne, prawda? To się liczy, były fajne. Druga była fajna o tym, że należy czerpać doświadczenie z własnego życia i pić wódkę tylko z dobrymi znajomymi, nigdy w gronie artystów, bo to nigdy nie wiadomo, co to jest. Dobra, teraz pojedziemy w trochę lżejszych klimatach i będę na pewno wiedział, co to jest. A to jest AC Drinkers i Pizza Driver. A jeszcze zapraszam na kanał YouTube'owy SAR. Hash SAR.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: No i tak jak obiecałem, będzie trochę ostrzej przez chwilę. To był AC Drinkers i piosenka Pizza Driver. W sumie nigdy nie lubiłem AC Drinkers. Nigdy. Dobra, a teraz zespół, który lubiłem zawsze. I jest to chyba jedna z... To była pierwsza płyta, którą słyszałem tego zespołu i piosenka też jedna z pierwszych i chyba jedna z lepszych, którą kiedykolwiek nagrali, chociaż później pojawiły się takie większe hiciory typu Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. A teraz będzie inna piosenka, nie będzie o miłości i nienawiści, będzie o życiu, czyli Brook.

Dziękuję Tobie, mamo, za to, że zawsze przy mnie byłaś. Dziękuję za każdy dzień i noc. Dziękuję za wszystko, czego mnie tak długo uczyłaś. Pamiętam każde słowo. Mówiłaś, bądź dobry, uczciwy. Ufaj ludziom, synu. Tak mówiłaś. Wyszedłem na ulicę. Wróciłem mniejszy.

myślałem, że będzie ostatni. Ktoś napluł mi w twarz. Pomyślałem, że już nigdy tego nie zrobię.

Niezło Jatka, co? Fajna piosenka, naprawdę niezła. Naprawdę. A sobie podgłośniłem na maksa i śpiewałem. Ale tak wiecie, wiecie sami. Sam sobie. Dobra, nieważne. Kolejna i może ostatnia piosenka z takich cięższych dzisiaj. No chyba tak. Piosenka, która ma fajną historię osobistą, a jak osobistą, to nie zdradzę wam, bo dzisiaj nie jestem osobisty, dzisiaj jest mój sceniczny tutaj, jestem tutaj jako redaktor, nie jako Barti, więc nie będę opowiadał swoich prywatnych spraw, ale ją zapodam, a ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to będą się śmiali. Prawda? Mokorp? Prawda? No to Armia i Niezwyciężony.

No. I to by było tyle, jeśli chodzi o zespół Armia i piosenkę Niezwyciężony. Teraz zmienimy trochę klimat na trochę lżejszy, ale jeszcze wrócimy pewnie do jednej cięższej piosenki, bo teraz mi wpadła tutaj i tak, to taka okazja, powiedzmy, będzie specjalna dedykacja dla kolegi ze Stanów Zjednoczonych. Ale to później. Teraz będzie trochę bardziej komercyjnie może, tak powiem, chociaż może i nie. No ale nic. Zapraszam na kanał jutcowy HashSar, dostępny także ze strony www.sar.pl i tam mamy takie coś jak czat i proszę sobie wejść i jeśli ktoś ma jakieś uwagi do audycji do mnie lub chce porozmawiać z ojcem prowadzącym, to zapraszam na nasz czat. Można też przez IRCA oczywiście wejść normalnie jako HashSar. Zapraszam. A teraz będzie Pijama Porno i Ezoteryczny Poznań.

No, to była pijama porno z miasta Poznania. Tak sobie myślę, że jak będę wychodził z studia, to też będę lekko uwalony, jak będę wracał z radia. Bo taki ciężki dzień dzisiaj, prawda? Konferencje, seminaria i później jeszcze obiad, jingle i takie tam, takie tam. Dobra, a teraz będzie już zupełnie spokojnie, bo będzie zespół Izrael i piosenka Pajka Pokoju.

No, i to była najbardziej spokojna piosenka w dzisiejszej audycji, tak podejrzewam. Chociaż może na koniec jeszcze będzie bardzo spokojna, ale to taka zupełnie końcowa niespodzianka. I przepraszam za to no za każdym razem, jak wchodzę, bo teraz się właśnie złapałem, że tak cały czas no. I dobrze, teraz będzie taki zespół, który dzisiaj dopiero znalazłem. W sumie wiem o nim bardzo, bardzo mało. I wiem, jak się nazywa i jaka będzie tytuł piosenki. Zespół nazywa się i kryje się pod dziwną nazwą Abnegare. Tak się nazywa zespół, a piosenka nazywa się Monolog. Jest to polski zespół, bo śpiewałem po polsku. Abnegare i Monolog, więc zapraszam.

0: Cześć, Wojtek Wojda, Farbenlere, pozdrawiam wszystkich wiernych słuchaczy waszej stacji.
1: I to był właśnie Wojciech Wojda, zespołu Farbenlere, który was serdecznie, najserdeczniej pozdrawiał. No, ale dzisiaj Farbenlere nie będzie, było tydzień temu, więc coś się będziemy powtarzać, prawda? A teraz coś takiego, jak już pozostaniemy w tym klimacie i stwierdziłem, że w klimacie regowym to już będzie regę do końca prawie, oprócz ostatniej piosenki, a to jest przedostatnia piosenka. Ostatnia piosenka to już nie będzie ta niestety, która miała być dedykowana koledze z Stanów Zjednoczonych. Więc, ale to już wiem, jak to rozwiąże, będzie jeszcze ta dzisiaj piosenka, więc spokojnie, nie bójcie się nic. Teraz będzie utwór zespołu Fate pochodzący z festiwalu Winter Reggae.

0: Dzięki, to było słowo.
1: Właśnie, to było słowo zespołu Fate. A to już jest koniec naszej dzisiejszego spotkania, a mojej audycji. Permanentna rewolucja dobiegła prawie że końca. Została jedna piosenka. Jest to piosenka szczególna, mocno szczególna. Co jest z tym podkładem? No tam się wgrywa już. Mocno szczególna, bo z filmu, który ostatnio miałem okazję oglądać. Filmu Forda Coppoli, a film nazywał się Czas Apokalipsy. Film o Wietnamie. Chyba jeden z lepszych filmów, jakie oglądałem. Mogę powiedzieć taki cytat. Nie ja tak wymyśliłem, cytat, że jest to film o zbliżaniu się człowieka do zła. I naprawdę po obejrzeniu tego filmu zgodziłem się z tym cytatem całkowicie. Więc zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu Czas Apokalipsy z świetną muzyką, między innymi zespołu The Doors. Piosenka na koniec nazywa się The End. Żegnam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie, bo za tydzień jest weekend majowy i mnie na pewno nie będzie, bo jestem wyjechany. Będę wyjechany, więc do zobaczenia za 2 tygodnie. A przez ostatnią godzinę mówił do Was Barti. Dziękuję bardzo i miłej zabawy. Być może w środę na Drewnie From Las i ogólnie życzę Wam wszystkiego najlepszego. 11 minut z The Doors i The End.

czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

skreślić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłowi